0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: It's the weekend.
3: A lot of food and

0: Hráči ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next you wanna beach in Barcelona.